Yata. Kaya pa, wanganuchong. Merengan, niwe, mangrove, angkukan. Benek malapak cukok ya. Benek malapak cukok. Penmea. Benek malapak cukok. Narkitungan, kalponich. Benek malapak cukok. Wirek, permea.